0: Emancipation Run.
1: Krimen mer baluaran,
0: krimen ame, mam krimen ame, space vendron, mam space vendron.
1: Krimen mer khasi, krimen ame,
0: mam krimen ame, space vendron, mam space vendron.
1: Krimen mer asiro, krimen ame.
0: Space Vendron.
1: Krimelek, Krimelek, Owa Krimelek. Krimelek, Krimelek, Owa Krimelek. Krimelek, Krimelek, Owa Krimelek. Krimelek, Krimelek, Owa Krimelek. Krimelek, Krimelek, Owa Krimelek. Krimelek, Krimelek, Owa Krimelek.